Bejże, kreszkadory i pregadora, no. Właśnie nie ma w konsensie już kukus, prowadzi. Patrzył ma kustą, kiedy ma na notysję. Ma na notysję męć, porędziorzy i papa Aurora. A la direcció de Ràdio Maricel ens recomunica que precisament demà serà el darrer programa per parlar.